0: Сьогодні так само далі працюємо наш ефір, коли раніця, коли Білоруська Радіо Рація. 98.1 FM у Білоруської Гародні, 99.2 FM у Бірсі, Білі Подрязки, ді так само тренеці.рц.ком. 8.10 зараз докладний час у Білорусі, 7.10 годинники показують у Польщі. Вердання, адже я почув буду в Білорусі, коли не початок, а другі, а часова зділка, ад якої режим Лукашенки просто отримав тактичну вигоду. Програ у нашому ефірі, каже професор Даніель Батьковське, на його думку, для західніх політиків гэтий крок може створити небезпечну ілюзію нормалізації, що вже ближайшим часом, між іншим, може повпливати на процедури міжнародної оборони, де притулку для білоруських утікачів.
1: Не вім, чи та децизія Андрія Почобута о повроті була консультована з польськими владами, на ile так направді не буде то поновний презент для Лукашенки, ponieważ no, трудно заложити, що Почобут, який повроті на Білорусь, нагле зникне. Сам, зрештою, мовив, що він там є ze względu na wszystkich tych, którzy są w taki czy inny sposób represjonowani. A więc siłą rzeczy narazi się władzom, a na pewno narazi się Łukaszence. Jest to tylko i wyłącznie kwestia, moim zdaniem, czasu, kiedy nastąpi konflikt pomiędzy nim a Mińskiem i prawdopodobnie skończy się to albo ponownym aresztowaniem, co będzie bardzo trudne dla Polski, albo zatrzymaniem i wydaleniem go z Białorusi. Nie wiem, która opcja będzie bardziej prawdopodobna. Możliwe, że wtedy powiedzmy Łukaszenka zadecyduje o tym, żeby po prostu cofnąć mu paszport, zablokować wszystko i wyrzucić go z Białorusi z powrotem na stronę polską. To byłoby najbardziej optymistyczne w momencie, kiedy będziemy mieli taki konflikt. Dużo gorzej będzie, kiedy zostanie aresztowany. Dlatego, że kiedy zostanie aresztowany i ponownie zostanie skazany, nieważne w jak sfingowanej sprawie, no to Polska znajdzie się w wyjątkowo skomplikowanej sytuacji, bo nie wiem, czy Łukaszenka będzie chciał go wtedy w jakikolwiek sposób wymienić, a Amerykanie no nie będą drugi raz działać na tym kierunku, no bo po co?
2: Nie, to wiertanie Białorusi do takiej symbolicznej pozycji jak Andrzej Poczobut, co prawdę wyklikał i nadzieję przestrogi w osrodzie białoruskiej migracji, ale na przykład nadzieję też chutka стихли, бо в Білорусі був новий судовий несправедливий вирок для адвоката Лаєвського, який обороняв Бабарика Максима Знака. Чи маємо справу з одноразовою дипломатичною зділкою? Чи режиму Мінську намагається таким чином послати Заходу сигнал про готовність до політичного гандлю?
1: Znaczy, jest opcja, że chwilowo Łukaszenka i jego administracja powstrzymują się przed zatrzymaniem Poczobuta, licząc właśnie na to, że mogą coś osiągnąć, coś ugrać na kierunku Polski. Ale w momencie, kiedy okaże się, że nie ugrają, to Poczobut zostanie po prostu zatrzymany. Większość tych, którzy zostają w jakikolwiek sposób, że tak powiem, wracają na Białoruś, to są najczęściej osoby, które w taki czy inny sposób zostały porwane albo przemycone przez reżim z powrotem. Każda osoba, która próbuje powrócić, najczęściej jest zatrzymywana, bo Łukaszenka nie potrzebuje tych wszystkich osób. Nawet jeżeli część z nich skazuje, to tak naprawdę te osoby wyrzucone z Białorusi są z jego punktu widzenia bardziej bezpieczne niż siedzące w więzieniach, bo tam cały czas mogą być używane przez Zachód do nacisku na reżim, a kiedy już ich nie ma, to reżim ma święty spokój. Tak trudno mi teraz powiedzieć, czy to jest dobry sygnał dla innych. Ja bym powiedział, że to nie jest dobry sygnał i na miejscu jakiejkolwiek osoby, która wyjechała z przyczyn politycznych leżących po stronie reżimu, ja osobiście odradzałbym jakiekolwiek ryzyko, ponieważ gra jest zbyt duża, zbyt trudna, zwłaszcza teraz, kiedy znowu Łukaszenka przygotowuje się, jak to on twierdzi, do potencjalnej wojny. A więc może mieć jeszcze więcej powodów, dla których będzie zatrzymywał i represjonował tych, którzy stanowią jego zdaniem zagrożenie.
2: Тому логічне питання, чи існує, наприклад, ризик, що західні політики і чиновники витлумачать сам факт вертання Почобута як знак адліги, що виніку ускладніть білорусам отримання міжнародної оборони і притулку в Європі?
1: Nie da się. Na tym polega paradoks, że w przypadku Poczobuta on jest trochę jak kot Schrödingera, to znaczy nie siedzi i siedzi jednocześnie, bo Białoruś sama w sobie jest miejscem, w którym trudno normalnie żyć. A to, że system mu pozwala, to właśnie dlatego, żeby wykorzystywać go. I to jest paradoks, bo nikt punktu widzenia Andrzeja Poczobuta jest to jak najbardziej słuszne, bo walczę o tych, którzy tam są represjonowani. Z punktu widzenia systemu białoruskiego to jest sytuacja taka, w której nie zamknięcie go chwilowo lub nie aresztowanie lub pozwolenie mu przynajmniej na razie na jakiekolwiek działanie jest właśnie taką grą, w której wykorzystuje się jego po to, by osłabiać pozycję całej białoruskiej diaspory. Czy od razu zareagują władze, powiedzmy, innych krajów, kiedy osoby uciekające z Białorusi będą prosić o azyl polityczny? Trudno powiedzieć, ale bez wątpienia jest to jeden z elementów, który będzie utrudniał uzyskiwanie potencjalnie prawa pobytu z przyczyn politycznych.
2: На гэтым фоне нядаўні днямі Белярускае Руства прымала ў сябе дэлегацыю ад Рады Еўропы па пытанні беларускай меншасці, культуры і дэмакратычных працэсах Беларусі. Як вы ацэньваеце рэальную вагу дакумента, які рыхтуецца па выніках, і ці мае Рада Еўропы інструменты, каб сапраўды ператварыць гэтыя рэкамендацыі ў канкрэтную сістэмную падтрымку для Падляшша?
1: Маім зданнем нема. І так направда, трэба теж памятаць, що цяла та... Właściwie Białorusini na Podlasiu dzisiaj, to znaczy trudno Białorusinów na Podlasiu, ich tradycje, kultury, to wszystko, co się tu dzieje, przełożyć na jakiekolwiek rozsądne działania, na przykład na kierunku Białorusi właściwej, bo są dwa różne światy. Natomiast należy pamiętać, że dzisiaj tak naprawdę jest dla diaspory białoruskiej jedyne miejsce, w którym mogą w miarę bezpiecznie przebywać. A też przecież wiemy, że wiele osób, które z Białorusi uciekło, nie chce być tutaj na Białostoczyźnie, bez względu na to, jak tutaj aktywne jest środowisko białoruskie, bo realnie boi się białoruskich służb specjalnych, które pogranicze penetrują bardzo silnie. Więc z jednej strony Rada Europy zobaczy sobie kwestie kulturowe, mniejszościowe i może tutaj stworzyć bardzo ciekawy raport, a z drugiej strony z punktu widzenia osób, które uciekają z przyczyn politycznych z Białorusi, to nadal ten region nie jest regionem bezpiecznym, ale tego Rada Europy nigdy nie zobaczy.
2: Rozpracowujemy dokument w mierzach Komisji Rady Europy praw białoruskiej mniejszości, zakrywa kluczowy problem. Stosunki pomiędzy jesteśmy białoruskiej mniejszości na Podlasiu i nowej chwali politycznej migracji białoruskiej przed tego roku. W rozmowach z siebrami komisji ważne, że tak samo jeszcze będą się rozbrać z tym pytaniem. A wy sami, spadar profesor, jak nazierajcie te dwa osobne narratywy? Coś może być jakieś napróżności pomiędzy tymi wspólnościami? Na czym warto gruntować, jak budować pomiędzy nami taki trwały most?
1: Białorusini mieszkający na Podlasiu mieszkają tutaj od zawsze. To jest zupełnie inny świat, inaczej ukształtowany i który różni się od tej diaspory, która przyjechała z Białorusi. Zresztą większość tej diaspory, która jest z Białorusi, tutaj w naszym regionie znajduje się, to są głównie ludzie młodzi, którzy akurat dużo lepiej odnajdują się w przestrzeniach miejskich, przestrzeniach, gdzie nie ma takiego mocnego nacisku na kwestie kulturowe, narodowościowe, bo nie potrzebują tego. Oni tu budują swoją przyszłość, firmę, o pracę. Nie ma tej kompatybilności, zresztą nie oczekiwałbym tej kompatybilności, bo czy powiedzmy filologia białoruska jest bardzo słaba, filologia rosyjska i inne też. To nie jest ta tożsamość, którą budowali Białorusini, którzy mieszkają na Podlasiu, bo ich tożsamość jest zbudowana na trwaniu pamięci, kulturze, która w wielu przypadkach dla tych, którzy przyjeżdżają, jest trochę taka dziwna, może nawet czasami obca, bo to są dwa różne światy. To się rozjechało już po 1939 roku. Wcześniej jeszcze ta tradycja białoruska pogranicza była wspólna, potem to się wszystko całkowicie rozjechało, więc myślę, że konfliktów bym tutaj nie widział, bo tych konfliktów nie ma, natomiast na pewno to, co tu mamy, to nie jest coś, co ma przyciągać potencjalnie osoby, które w taki czy inny sposób wyjeżdżają z Białorusi. Nie dlatego tu przyjeżdżają.
0: І толькі тут нагадаю, што выніковы даклад Парламенцкай асамблеі Рады Еўропы па падтрымцы беларускай культуры, адукацыі ды меншасці пасля прыняцця ў Страсбургу ў красавіку 2027 года. Прадстаўнікі асамблеі абяцаюць асобна прэзентаваць менавіта ў Беластоку. Ну і, дарэчы, на тэму даклада па культуры мы, між іншым, закранем у наступнай гадзіне з нашым госцем. Калі ласка, беларуская радыёрацыя, наш эфір працягваецца.
3: Кропля мілие, дождь пронизывая мяне, ды болю больш няма, як кометы жоўты. хвост, наш гарыць апошні мост, у прадонні лёд з нябе.

0: Ну, таксама зараз чарговую гісторыю распавядаем. Памяць пра свет, які павольна адыходзіць у мінулае. Падчас сустрэчы з Паўлам Срэдзінскім слухачоў запрасілі павандраваць па так званай польскай Месапатаміі, рэгіёне паміж рэкамі Бобра і Нару. Гісторык-публіцыст, дэматар прыроды, таксама аўтар кніг пра Падляшша. Гадамі дакументуе падляшскія гісторыі ды аднаўляе вобраз рэгіёну.
1: W tych książkach jest ta mozaika, bo ja mam świadomość, że mieszkając tutaj, mieszkam na pograniczu. To jest pogranicze. I to pogranicze sięga szeroko. Od Narwi aż do Niemna, moim zdaniem. Bo Grodno to też jest pogranicze. Tu się wszystko ze sobą mieszało. Tak jak w Wilnie zresztą. Tak jak na wielu obszarach tych, które teraz są podzielone między te kraje.
2: Emilia Chomutowska-Murze. Stowarzyszenie Klan prowadzi pracownię działań kulturalnych i tutaj organizujemy różne wydarzenia kulturalne dla mieszkańców Białegostoku. Są one dofinansowane przez Urząd Miasta i można przyjść na bezpłatne koncerty, spotkania, pokazy, tak, wernisaże i właśnie takie spotkania autorskie. I szukaliśmy osoby, która opowiedziałaby o historii naszego regionu. I kolega mówi, mam takiego ciekawego autora, pana Pawła Średzińskiego. A ja mówię, tak, to znam te książki, tak, o Puszczy Kleszyńskiej, o tym, o tamtym. I zapytaliśmy pani dyrektor, czy możemy pana zaprosić do nas. Wyraziła zgodę, powiedziała, że to bardzo ciekawa, tak, postać i myślę, że tutaj mamy dużo osób zainteresowanych też tematyką właśnie historii regionu, tego, co tutaj się na Podlasiu dzieje, jak to z dziada, pradziada tutaj mieszkamy i jak wspólnie żyjemy.
3: Kiedy słuchałam naszego pana Pawła, wspominałam swoje dzieciństwo i fascynację drzewami, ludźmi, historią. Także mam nadzieję, że po zakupie tych wszystkich książek będę najszczęśliwszym człowiekiem, ponieważ wrócę do tego, co mnie pasjonowało kiedyś.
4: Czyli pani też jest podlasianką?
3: Tak, jestem podlasianką, mieszkam tutaj zawsze i moi przodkowie są stąd.
4: A mogłabyś pani przedstawić?
3: Joanna.
1: Ja nie byłbym w stanie napisać o Śląsku książki, czy o Krakowie, bo nie jestem stamtąd. Tak samo jak nie napisałbym książki o Australii, do której jeżdża, którą bardzo lubię, tak? Bo jestem tam za krótko. Musiałbym pomieszkać 10 lat i mieć tą perspektywę. Ale jestem stąd i dlatego piszę o tych miejscach.
4: No właśnie mnie pytała, a mocno pomieniał się wasz jakby wyobraz Podlasia, albo rozumienia Podlasia, albo ludzi z Podlasia, ciacham Wojska tych gadów, kiedy wystwarzali, napisali 9 książek.
1: Myślę, że przede wszystkim my tracimy tę świadomość, że to się wszystko zlewa jednak, że te takie odrębności, tradycje, pielęgnowanie tego znika. I to myślę, że to jest bardzo powszechne. To, że właściwie te społeczności dzisiaj tracą swoją tożsamość. I nie chodzi tutaj o nacjonalizmy, nie chodzi o tego rodzaju narracje, tylko chodzi przede wszystkim o to, że zapominamy o pochodzeniu pewnych miejsc, o znaczeniu pewnych miejsc, o tym, jak to wszystko funkcjonowało. I przez to, że nie słuchamy tych starszych. Myślę, że to jest kwestia tego, że już ludzie siebie za bardzo nie słuchają. My oglądamy tylko coś przy locie, zapominamy, bo większość treści, które pojawiają się w internecie dzisiaj, no, w mediach społecznościowych właściwie, bo to już jest jako medium, można powiedzieć, to one nie zostają w nas, znikają bardzo szybko. Dlatego fajnie, że są ludzie, którzy czytają książki. Dobrze, że jest wydawca, który wydaje. Polecam wydawnictwo Paśny Bur. Ja tam też dużo jest opowieści, fajni autorzy. Właśnie dużo piszą o tym regionie. Fajnie, że takie wydawnictwo jest i że Piotr Brysacz podjął się tego zadania, bo wcale też nie jest łatwo dzisiaj wydawać i sprzedawać książki.
0: Я таксама тут і дадам, што кніжкі Паўла Срэдзінскага расказваюць аб Падляшшы як у жыхарах, паўсядзённым жыцці, мясцовай гісторыі ды традыцыях. 5 хвілін засталося да 9 Беларусі, да 8 Польшы. У нас наперадзе навіны. Там пра тое, як Трамп адмовіўся запальвольваць развіццё штучнага інтэлекту, ды таксама онлайн-ресурс «Православная храма Гародні». Пра яго падрабязней распавядзем.

0: длинные. Obsikajcie się.
1: Umieją se.
2: A zaraz my pakidają starejszych pszczelarów wioski Kudryczy i odprawiają się dalej paszerzchowe i apaleskie przychody.
3: Zostawajcie się z nami i śledźcie zdjęcia na sajcie racja.com.
4: Zaciągnijcie się drewoj.